0: tam jesteś?
1: Ścina Cenizu, imici. Tokio, Miyazaki-san, Shinko.
0: Beni na pet. Nesi desne.